0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yo
1: lugar na masam suwi dutsri lugar na trona la tampi suwi ziji
0: lugar la rendo na lungchin je hinsan dar pepton
1: dani chela payam je chwa saba she jinsi